kto chce zdrpnąć, trzeba zejść brać. Komu jest to wsiekno, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíš jí ty najmout.